Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam Malibu. Te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość. Jak chcesz to na piechotę, w centrum mam nowotel. I nie dbaj o potem, w końcu mnie znasz. Nie przespałem.

0: wspomnienia, lecz ryś ma swoje, idź do przodu. Piszę teksty o miłości, bo wybiłem na niej zęby. Spekuluję jak Zorski, czy mi wyjdzie życie.
1: Chciałbym przyrzec, że nie brałem nigdy drogów, lecz bym skłamał, a nie lubię tego stanu.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Włączony mikrofon ma również jej kolega Marcin Gaczkowski, bez mikrofonu, ale z ręką na pulsie, czyli na konsolecie Adam Waliszewski, realizator tej audycji, a audycja to nie byle jaka.
0: Тому що ця програма, ця передача має назву «Пів на пів».
1: Чи пів на пів, традиційна, codzienna, від понеділку до п'ятку, розмова о всім, о чим тільки розмовляти можна в нашій українсько-польській баньці, одразу в двох язиках. Програм двомовний і двоязичний.
0: Який починається завжди?
1: От слова дня.
0: Ну і наше сьогоднішнє слово дня, Марчине,
1: це... Яно.
0: Це. Модель.
1: Незвий з тебе модел.
0: Добре. Це не комплімент, я вже знаю, тому що я перевірила значення цього слова в польському словнику.
1: Залежить, як на то бачити. Речевіще, слово модел так ще зложило, є дійшим словом дня, словом, яке буде нас проводити, пришвєцати нам, і самі ще не віємо до кінця, докунд нас то слово zaprowadzi. Sięgamy na półeczkę do słownika języka polskiego PWN, dawnego państwowego wydawnictwa naukowego, i czytamy, że model to taki wzór, według którego coś jest lub dopiero ma zostać wykonane. Jana kiwa głową, a to znaczy, że możemy sięgnąć do cytatu. Cytat zaczerpniemy z wielkiego słownika języka polskiego. Tak, proszę Państwa, słowniki również między sobą konkurują, prowadzą ze sobą walkę biznesową, ostrą. Wielki słownik języka polskiego dostępny w internecie, niekoncesjonowany, bez świadectwa, bez licencji naukowej. Czasami przydarzają mu się drobne wpadki, ale dostarcza żywych cytatów z prasy i z internetu. Czytamy zatem o tym modelu, czyli wzorcu. Wczoraj w Urzędzie Miasta zaprezentowano modele rzeźb, które staną w Opolu. Mam nadzieję, nie widziałem tych rzeźb w Opolu, mam nadzieję, że modele były dobre, a rzeźby udały się jeszcze bardziej, bo to różnie bywa z tymi przetargami, zamówieniami publicznymi.
0: Так, і тут якби ця цитата нам ілюструє оце значення, що це модель, це взірець чогось, що буде зроблено.
1: Так, щось має zostać виконане według tego wzoru, a to, że później realizacja niekiedy różni się znacząco od

0: pierwotnie zaprezentowanego modelu, to już inna sprawa. Po drugie, model, o, już tak modą trochę pachnie, to typ lub fason czegoś. Czym jest fason?
1: Фасон – це, власне, крій, модель якогось одягу, головного убору, взуття. Так, може бути модний фасон, може бути старомодний фасон, може бути елегантний фасон. Тобто це те, якби, яка модель, власне, цього одягу. О, і тепер ми зрадили те таємницю, яку я тримала, знаєш, я хотіла її зрадити щойно тоді, коли заглянемо до словника української мови, тобто рід цих слів.
0: Таємниця зрадзена.
1: Так.
0: Фасон затем. Аха, то зараз починам поволі розуміти, бо я часто слышу, що повинен тримати фасон. Чи що, дбати?
1: Ну, в рамках бути якихось таких, я так думаю. А що означає, ну саме, що означає польською тримати фасон?
0: Не мам поняття.
1: Перевіримо, ну, коли звучатиме.
0: Бути в добрій мислі, голову тримати піднесену, незалежно від околічності. А ми читаємо далі о моделі. Typ lub fason czegoś, to już było i cytat, ciekawostką pokazu był czerwono-czarny kapelusik w kształcie damskiego bucika. Panie wpatrywały się w kolejne modele kapeluszy iskrzącymi oczyma, z damskich piersi wyrywały się stłumione ochy.
1: No i tutaj йдеться про цей modny fason kapelucha.
0: Artykuł z prasy, kapelusze na długich nogach Wojciecha Czuchnowskiego i Bertolda Kitela. I jeszcze jeden cytat o modelu. To przecież właśnie na terenie tej kultury pozbawionej europejskich arystokratycznych uprzedzeń, nakierowanej na powszechność, ukształtował się pewien model literatury, który musiał być chłasce szczególnie bliski. Piotr Bratkowski, Ameryka, artykuł częściowo poświęcony wybitnemu, choć problematycznemu pisarzowi Markowi Chłasce, który kreując swoją biografię również podpatrywał pewne modele i tworząc swoją prozę również miał pewne wzorce, które naśladował. Znaczenie trzecie. Model.
1: Czekajmy.
0: Typowy dla jakiegoś okresu, miejsca lub jakiejś grupy i potem naśladowany sposób realizacji czegoś. Prawdopodobnie kształt koalicji w Radzie Gminy uniemożliwił wypracowanie korzystnego modelu współpracy z wielkimi spółdzielniami.
1: Так, тобто якісь, ну, я так думаю, що в цьому контексті взірець, який пізніше він ну, відтворюється.
0: Схемат певний.
1: Так, певна схема.
0: Модель співпраці. Далі ще один цитат. Згодні з представленим узасадненням проєкту устави, прийняттям моделу поділу територіального на середнє воєводство посяда віле залет. Tak, to taki cytat sprzed reformy samorządowej. W Polsce przyjęto model z 16 województwami, ale dyskusja była bardzo, bardzo zagorzała i różne modele były brane pod uwagę. A przypomnę, że tych województw było w Polsce wcześniej bagatela 49, więc właściwie każde większe miasto było dumną stolicą województwa. Model znaczenie czwarte to ktoś, to człowiek, to osoba pozująca artyście do obrazu, rzeźby lub zdjęcia. Projekt składający się ze studyjnych fotografii i filmu wideo został zrealizowany z udziałem ludzi, którzy przeszli amputację kończyn. Okaleczeni modele występują nago w towarzystwie ludzi pełnosprawnych. Tak, ciekawy eksperyment, również z prasy pochodzi ten цитат.
1: Угу. Причому тут не вказано поділу на стать, правда? Особа. Тобто це може бути і модель чоловічої, і жіночої статі.
0: Так, обидва наші цитати, бо również наступні, са спред около 20 лат. Діс радше написано би і модель, і моделька. Drugi cytat. Artysta nie ma problemów ze znalezieniem chętnych do swoich sesji zdjęciowych. Jego modele paradowały już z gołą pupą na ulicach wielu miast świata. Golasy górą, wybitna gazeta Super Express. A rzecz tyczyła projektu artystycznego. Po piąte, model to mężczyzna prezentujący ubiory na pokazach mody. modelki na zmianę z

0: kontrami swojej wyobraźni, ciała, modeli i modelek. Frapujący tytuł artykułu: obdarta pędzlem ze skóry. Brr. Znaczenie szóste. Model, potocznie osoba, która zwraca uwagę swoim zachowaniem, ubiorem i tym podobne. Z tej Jany to niezły model.
1: No dobra, ale czy to jest pozytywne jakby wyznaczenie, czy to jest pozytywna charakterystyka osoby, tej Jany, tej Jany?
0: Ani pozytywne, ani negatywne. To znaczy, że ktoś się czymś wyróżnia. Wywarł na nas nie lada wrażenie. W każdym razie z całą pewnością zadziwił nas czymś. Potrafi postępować nieszablonowo, zdecydowanie. A czy to dobrze, czy źle, tego jeszcze nie wiemy. Wiemy tylko, że niezły z kogoś model, tak jak niezły aparat, też powiemy po polsku, ale z ciebie aparat. Znaczenie siódme, model. Próbny egzemplarz jakiejś serii wyrobów technicznych. Jasna sprawa, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Model na przykład pociągu, model samochodu, model czołgu, modele dronów. Znaczenie ósme, model, konstrukcja, schemat lub opis ukazujący działanie, budowę, cechy, zależności jakiegoś zjawiska lub obiektu.
1: Oj, dużo zakrócono i jakoś tak neprozoro, ale może cytaty nam dopomoże zrozumieć to znaczenie.
0: Dzisiaj uważamy, że stadium rozwoju tego przedsiębiorstwa uzasadnia taki właśnie model ekonomiczny, bowiem dopiero w tym roku Poczta Polska zmniejsza do zera ten deficyt, ale to deficyt eksploatacyjny. Nic z tego nie zrozumiałem, a pochodzi ten cytat z obrad polskiego parlamentu, dokładnie z jego Izby Niższej Sejmu z lat 90. To jeszcze przed apelami filologów, językoznawców, polonistów, żeby politycy i urzędnicy posługiwali się zrozumiałym dla zwykłych ludzi językiem. A kolejny cytat? O modelu matematycznym. No dobrze, już zostawmy, bo to już za trudne rzeczy.
1: No, ale
0: pewne
1: możemy...
0: modele
1: tak.
0: wykazują formalną identyczność, analogiczną strukturę lub rozwój.
1: Тобто можемо якби зробити такий висновок, що в цьому восьмому значенні це може бути і модель математичний, і якийсь там модель конституційний і так далі, і так далі.
0: Якісь
1: тобто
0: там,
1: висновки ми зробили.
0: Ключове слово «якісь там». Znaczenie dziewiąte jeszcze nie było, tak? Przedmiot będący kopią czegoś, wykonany zwykle w mniejszych rozmiarach. No tak, mniejszy model samolotu na przykład.
1: Litaka.
0: Kiedyś się sklejało modele, tak, i kolekcjonowało. Niektórzy zajmują się tym do dziś. Znaczenie dziesiąte, model, przedmiot służący do sporządzania form odlewniczych. Pozdrawiamy klub piłkarski Odlew Poznań. Cytat. Najprostszą czynnością było wykonanie nowej głowicy o większej powierzchni chłodzenia. Można ją było wykonać z bloku aluminium przy pomocy tokarki i frezarki lub też robiąc model z drewna i oddając go do zakładu odlewniczego w celu uformowania w specjalnym piasku formierskim.
1: Zrozumiałe.
0: Tak, nasza audycja trwa zgodnie z modelem. Bierzemy na warsztat tokarski słowo dnia i je oglądamy z różnych stron.
1: Так, а перед тим, як заглянемо до словника української мови, перевіримо значення слова «модель», то може така приємна інструментальна композиція від румунського квартету «Баланеску квартет». І композиція має назву «модель».
0: Моделова хвіля відпочинку.

0: lubi muzykę. Dlatego też potrafi o niej opowiadać z taką pasją.
1: No, lubię operę, ale tam z tym wykształceniem muzycznym to, zwisno, dużo dziękuję. Більше ніж за jesteś modelem. A teraz jaka data?
0: Pojedźmy na chwilę do miasta Lwowa, przez które przepływa jeszcze rzeka Pełtew i nawet pływają po niej różne statki.
1: 1597 rok.
0: Tak, tego dnia urodziła się bardzo ważna dla Lwowa postać. Józef Bartłomiej Zimorowic, utalentowany poeta, satyryk, historyk, autor ważnych prac historycznych, oraz, i wie o tym doskonale, mer Andrii Sadowy, burmistrz Lwowa. Wie o tym pan Sadowy dlatego, że każdemu szefowi miasta po Zimorowicu jest naprawdę ciężko. Tak wysoko zawiesił poprzeczkę, ponieważ nie tylko zarządzał miastem, ale również potrafił o nim pisać i rozsławiać je w świecie.
1: Tak, tому що він упродовж 4 десятиліть досліджував джерела з історії Львова і зібрав їх у праці, яку написав латинською мовою, а праця мала назву «Потрійний Львів». Так, і цю першу історію Львова від 1202 до 1633 року автор присвятив, цитуємо, найшляхетнішим мужам, панам радним Сенату Львівського.
0: Так, Зіморовіц написав вєле, вєле написано теж о нім. Ну і так, взор саможондовця. Тримав фасон.
1: ...1618 рік.
0: Недавно вспоминалишми о тим пану, фацет з Колумни, ультракатолік, który об'яв трон Polski i litewski, ale bardzo chciał wrócić do Szwecji. Jego bardzo gorąca, zapalczywa religijność sprawiała wiele kłopotów zarówno jemu samemu, jego bliskim, również krajom, którymi rządził. Ale tym razem bardzo nam się podoba decyzja króla Zygmunta III Wazy, gdyż właśnie 20 sierpnia 1618 roku mądry, roztropny monarcha wydał dekret zabraniający rozpowszechniania, drukowania i sprzedaży antysemickiej książeczki Zwierciadło Korony Polskiej Sebastiana Mirczyńskiego. Ta publikacja przyczyniła się do antyżydowskiego pogromu dokonanego w Krakowie. Pełna nazwa tego utworu to Zwierciadło Korony Polskiej wraz ciężkie utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów, wyrażające synom koronnym na Sejm walny w roku pańskim 1618. Zimorowica polecamy, a Zwierciadła Miczyńskiego nie. I jeszcze o ważnych publikacjach. Akurat ta jest ważna do dzisiaj. W roku 1627 ukazała się istotna dla nas również publikacja.
1: Перший словник української мови, лексикон славянорусский і імен толкування Памви Беринди.
0: Так, шведське ім'я Павло.
1: Так, і містить цей лексикон близько 7000 слів церковнослов'янських загальних власних назв із перекладами і поясненнями тогочасної української літературної мови. Складається він з двох частин: лексикон, тобто церковнослов'янсько-український словник, і друга частина — імена свойственне, тобто це такі тлумачення топонімів, антропонімів, загальних назв не слов'янського походження.
0: Так, подаєще наукове, już bardzo bliskie autorom współczesnych słowników.
1: Так, тому що теж цитати були, правда, вказані в цьому словнику.
0: I znaczenia przenośne, czyli metafory, autor podkreślił. W związku z tym od jutra w audycji Pół na Pół słowo dnia czytamy tylko według słownika Beryndy. No to się znowu ze mnie śmiejesz.
1: Nie, ja radiję twoim ideom.

0: Rok 1651, 20 sierpnia. Ha! Wielkieś uczynił pustki Ukrainie. Wielceś złego uczynił, kniaziu. Książę Jeremi Wiśniowiecki umarł w obozie wojskowym pod Powłoczą tego dnia. Powiem o nim kilka słów. Bardzo ciekawa postać ukraińskiego rodu, który wybrał karierę w koronie Królestwa Polskiego oraz robienie biznesu. Przodkowie kniazia Jaremy byli jeszcze prawosławnymi, ukraińskimi, można powiedzieć.
1: No więc był ochrzczony, prawda, też jak prawosławny. Późniejsze zmiany.
0: Kto?
1: No, Wiśniowiecki.
0: Kniaz Jarema chyba, tak. Chyba nie, z tego co wiem. Jeszcze jego ojciec, tak, czyli ojciec, a synem Jeremiego był król Michał Korybut Wiśniowiecki. Niesprawiedliwie teraz ośmieszany w serialu 1670 jako niezguła, który nie potrafi samodzielnie podjąć żadnej decyzji i myśli tylko o jedzeniu.
1: Tak, co prawda. Taki win i je w tym serialu. W 1742 rok.
0: Okej, jeszcze o ważnych historycznych postaciach. Rok 1742, miejscowość Gruszówka, pewnie od chrusz, które rosły na chruszach, i tam się urodził niejaki Tadeusz Rejtan, czyli facet bardzo często przedstawiany w rozpiętej koszuli, kiedy leży w progu. A był to konfederat barski, w roku 1773 poseł nowogródzki na Sejm Nadzwyczajny w Warszawie, Sejm Niemy. I podczas tego Sejmu Rejtan protestował przeciwko zatwierdzeniu pierwszego rozbioru Polski właśnie w taki sposób, że położył się w progu z obnażoną piersią.
1: No ale co? Nie, dopomogło.
0: Nie, ale jego ulice są w bardzo wielu miastach i małych miejscowościach w Polsce do dziś i uwiecznił go malarz Jan Matejko.
1: ...1847 rok.
0: Jeden z ulubionych autorów mojej koleżanki Jany Stępniewicz. W Hrubieszowie urodził się Bolesław Prus, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki, herbu Prus. Pisarz, prozaik, nowelista, eseista, publicysta okresu pozytywizmu i pracy organicznej. Jeden ze współtwórców polskiego realizmu, nieoceniony kronikarz Warszawy, którą uwiecznił w trzytomowej powieści Lalka. Popularyzator wiedzy poza lalką. Napisał również ważną powieść o mechanizmach władzy, czyli Faraon oraz Emancypantki.
1: Аж дивно, що у Польщі є тільки один музей Пруса, і це невеличкі дві кімнатки, які можете знайти в санаторійному містечку на Ленчу. Чому саме там? Тому що Прус дуже любив їздити до Наленчува і щороку там проводив літо, мав свій будинок, і, власне, в цьому, ну, можна сказати, на цій дачі, так, його літньому цьому будиночку, розташований музей. Так, а продовжуючи його, якби, тему його творів, ми чекаємо на новий серіал «Лялька». Натомість в 1977 році у Польщі був знятий цей серіал, який теж, так як Марчін сказав, ну, провів нас вулицями Варшави, і ми теж побачили, Варшава є рівнозначною героїнею і книжкою. І теж серіалу, а музику до «Ляльки», до цього серіалу написав Анджей Курилевич. Натомість пропонуємо вам послухати інтерпретацію у виконанні джазового тріо Анджея Ягодінського.

0: to dźwięk bardzo charakterystyczny, niepodobny do niczego innego. Jeszcze o zasadzie działania w kilku zdaniach. Tarcza telefoniczna realizuje tak zwane wybieranie impulsowe. Każda cyfra numeru jest kodowana jako seria przerwań prądu w linii telefonicznej. No i tyle przerwań impulsów, ile wynosi wartość cyfry. Dla 0 wysyłanych jest 10 impulsów. Impulsy te powstają mechanicznie wewnątrz aparatu, gdy tarcza samoczynnie wraca do pozycji wyjściowej po jej zakręceniu.
1: No właśnie, i co jest ten dźwięk, o którym ty mówisz, tak?
0: A na linii Pablo Pavo i ludziki.

0: Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу, і все залило водою, і села були знищені, люди мали з них йти. І в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений, вона його шукає. Єдине, з чим вона має, що вона має підтримувати, це свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою. З іншої сторони, вона швидко наповнюється водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
1: Poszukiwanie języka sztuki, języka dla sztuki. W tekście kuratorskim zadajecie pytanie, czy sztuka jest skuteczna? Jak rozumieć tę skuteczność sztuki dziś?
2: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Myślenie, skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
0: Ja odpowiedziałam na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz zadaje to pytanie, czy możliwe przekazać doświadczenie z jednego, один doświadczenie innym ludziom, którzy nie przeżyli jego. I to doświadczenie ciała w wojnie i doświadczenie wybuchu, odczucia bliskości wojny. I on думає, jak można про це rozkazać. Казати, а це ну, словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики. І глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки, можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений на основі відчуття тіла вибуху, нервової системи.
2: Нервової системи, так.

0: I to praca z Fitwichnego. To jest taka praca, która ma duże szanse utrzymać uwagę odbiorcy sztuki. Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza sztuka musi starać się o utrzymanie uwagi odbiorcy. Dzisiejszego odbiorcę trudno zaskoczyć, trudno go zniesmaczyć, zszokować, trudno nim wstrząsnąć, a odbiorcę z kraju ogarniętego wojną trudno nawet wzruszyć sztuką. Jak sobie z tym radzą ukraińskie twórczyni i twórcy?
1: Myślę, że dla osób z Ukrainy, które tworzą sztukę, zadaniem nie jest wywołanie jakiegoś afektu u publiczności, tylko próba wejścia w relacje i w kontakt po pierwsze ze swoim doświadczeniem, a po drugie z rozumieniem siebie, artystki, artysty, jako części społeczności, która doświadcza wojny jako pewnego ekstremalnego wydarzenia, ekstremalnej sytuacji. I teraz działając w krótkim okresie można myśleć o tym, że wystarczy na przykład zrobić zdjęcie czy zapisać jakiś rodzaj doświadczenia, ale myśląc w takich

0: W dłuższych perspektywach ważne jest, żeby wpisać tą sztukę w doświadczenie kultury światowej, żeby wpisać też to doświadczenie w jakiś rodzaj języka wizualnego i odświeżyć za pomocą tej sztuki ukraińskiej język wizualny, który u nas obowiązuje. Afekty bardzo szybko się wymydlają. Tak jak mówiłeś, panie redaktorze, jak pan mówił, bardzo łatwo już teraz znużyć osoby, które przychodzą na wystawy czy jakby czytają jakieś teksty. Czas skupienia jest znacznie krótszy niż to było na przykład jeszcze 10 lat temu. Nasza uwaga jest po prostu wydrenowana przez media społecznościowe i taką szybką dopaminę, którą dostajemy wskutek jakby łatwego dostępu do wielu różnych źródeł informacji. Ta nasza wystawa jest zbudowana w sposób wymagający jednak lekkiego zatrzymania, ale niektóre z prac też apelują właśnie do takiej szybkiej zmiany wizualnej i praca, o której mówiła Lada Nakoneczna, Iwana Switłycznego, ma jakby dwa takty. Pierwszym taktem są wykłady dotyczące właśnie reakcji systemu nerwowego, a drugi takt to jest koncert rave, który pozwala po prostu temu naszemu ośrodkowi nerwowemu doświadczyć wybuchu tylko za pomocą innego medium niż stricte wybuch. Niektóre z naszych prac artystów też ukraińskich apelują do wiedzy, która jest zupełnie poza obrazem. Tak jest w wypadku pracy ukraińskiego żołnierza Pawła Hajła, który będąc na linii frontu zajmuje się obsługą dronów i w swoich fotografiach, gdzie zestawia swoje widzenie ukraińskiego pejzażu z pejzażem przechwyconym z rosyjskich dronów FPV, uprawia też taką długą refleksję na temat fotografii konceptualnej. Tylko że z samego oglądu jego fotografii nie będziemy wiedzieć, o czym on mówi. Konieczna jest jakby dodatkowa lektura opisu, żeby dostać jakby tą informację, na co on patrzy. Również siedząca tutaj Lada Nakoneczna, kiedy buduje swoją pracę, na którą patrzymy siedząc tutaj na wejściu do wystawy, oparta jest o absolutnie nie taką szybką refleksję, tylko o rodzaj zanurzenia w myśli też o polityce kulturalnej, dlatego że to, na co patrzymy, wydaje się zasłoną z koralików, tak jak zwykle mieliśmy między kuchnią a dużym pokojem albo korytarzem, to już zależy jak kto, ale de facto te koraliki, które budują opowieść tej wystawy, odnoszą się do znaleziska Anastazji Czeredniczenko, szefowej ukraińskiego ICOM-u, która to Anastazja Czeredniczenko, przeczesując rosyjski internet, natrafiła na indeks Centralnego Muzeum Historii Rosji, gdzie kryształek z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru został opisany jako po prostu artefakt wpisany już do historii Rosji. Artefakt pochodzący ze zniszczonego wiosną 2022 roku Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. I tutaj mówię zamiast mojej koleżanki o jej pracy, ale to, co mnie najbardziej porusza, to fakt, że ona sama jakby nie buduje oceny. To wszystko jest pozostawione widzom, bo kryształek zostaje zmultiplikowany przez szereg wyborów innych osób, które też mają takie kryształki i de facto mówi o tym, że cała wiedza o tych wydarzeniach w Mariupolu jest zapośredniczona, łatwo nią manipulować, jak również podkreśla, jak sądzę w swojej pracy, jak ja to czytam, to, że za każdym razem to my osobiście dokonujemy wyborów wobec tego, na co patrzymy i jaki mamy wobec tego stosunek. Jest też efekt jakby takiego łatwego błysku, estetyki, która nam zaciemnia tą faktyczną rzeczywistość, że już nie wspomnę o tym, że możemy myśleć przede wszystkim jakby o sowieckiej polityce kulturalnej, której efektem był również ten Mariupolski Dramatyczny Teatr.
1: Здається мені, що роботи, буду зараз звертати увагу більше на українських авторів, вони не направлені на глядача зовнішнього в першу чергу. Вони творяться, щоб зрозуміти свій досвід у війні, щоб якби пояснити самому собі в першу чергу ту ситуацію, в якій ми опинилися, і що могло би допомогти прийняти правильні рішення на майбутнє. І тим ці роботи цікаві, бо вони комплексні, і вони, якщо глядач запрошений до них, а глядач запрошений, бо вони пристають нам тут в публічному просторі, вони запрошують до цієї спільної дискусії рефлексії над тим, як нам бути у складних ситуаціях і в складних ситуаціях. І моя робота тут також є в цьому якби ключі,

0: я намагаюся зрозуміти, як ми, громадяни, можемо бути, можемо піддатися якомусь цьому блиску вірі в те, що культура може тебе уберегти, що вона може тобі допомогти, чи навіть дати відповідь. У вас було питання, які відповіді дає мистецтво. А насправді воно не дає відповіді, воно тобі допомагає розвивати свій мисленевий апарат. І тим ці роботи запрошують глядачів, тим вони, їх відкритість може бути важлива глядачам тільки в той момент, коли глядачі самі готові відкритися цим роботам.
1: І аж хочу ще узупевнити якби твою виповідь, бо знайдуємо się teraz в інсталації під титулом Трибуни для Варшави Ілони Немет, словацькій.
2: Nie śmiałem zapytać, czy to też jest instalacja, to miejsce, w którym się znajdujemy.
1: Tak, to jest instalacja. Ilona Nemet, słowacka artystka, zrobiła tą niesamowitą pracę, która zestawia naprzeciwko siebie rzędy siedzisk, które mogą być montowane przy imprezach plenerowych albo nawet sportowych, kulturalnych czy innego typu wspólnych pod gołym niebem albo w halach wydarzeń. I w odróżnieniu od klasycznego ułożenia tych trybun, one są skonfrontowane ze sobą, tak jakby rzędy osób siedzących naprzeciwko siebie straciły wspólne, neutralne pole, jakieś boisko, scenę, widzowie i widzki patrzą na siebie, siedząc na tych trybunach. I to jest właśnie dokładnie jakby ten moment w opowieści Lady, który tutaj powinien zostać przywołany. To my budujemy jakby swoją podmiotowość wobec kultury, a nie kultura nas kształtuje jako jakąś taką, nie wiem, bezwolną masę, którą można w dowolny sposób wyprofilować. Współczesna kultura ma na celu, ta, którą prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej, jakby wzmóc refleksję.
2: A jeśli chodzi o świadome budowanie swojego obcowania z kulturą, to tak też radzę, warto być uważnym. Moje doświadczenie z tą wejściową pracą jest takie, że warto się zastanowić wcześniej, przez co się przechodzi, co się przekracza, ponieważ chcąc, nie chcąc, może być tak, że jesteśmy już w coś uwikłani, choć nie mieliśmy tej świadomości. Być może to naiwne, ale wrażenie jest, proszę mi wierzyć, naprawdę mocne.
1: Cieszę się, że mówisz o tym, tym bardziej, że ta praca ma też aspekt fizyczny. Nie sposób wejść na wystawę, nie dotykając instalacji Lady na Konecznej, która nosi tytuł Łup. Nie bez przyczyny jest związana też z grabieżą po prostu, która odbywa się w czasie wojny. Tak bezpośrednią materialną grabieżą zwykłych rzeczy, jak i grabieżą dóbr kultury. I jest to doświadczenie, które różni to nasze najczęstsze obcowanie z kulturą, czyli jakby scrollowanie, bo nasze ciało jest dotknięte przez tą wystawę. I zadaje to też taki bardzo mocny wątek obecny na całej naszej wystawie, bo to doświadczenie ciała poddanego opresji, ale też ciała, które jest naszym jakby instrumentem postrzegania rzeczywistości, przewija się przez wszystkie prace na wystawie.
0: Ми тут говоримо про культуру, яка може об'єднувати чи роз'єднувати, але у нас є ще один аспект економіки у цій виставці. І, наприклад, робота Моніки Сосновської, вона з'явилася не просто так. Ми говоримо про те, що була ідея після Другої світової війни, що економіка може бути цим універсальним засобом об'єднання, який просто заспокоїть людей в їх конфліктах і залучить якісь в процеси придбання і продажу, і якось згладить або відкладе війну, і, бо всі будуть задоволені якимись щоденними якби заняттями. І ми бачимо, що так не сталося, і тому ми і звертаємо на те увагу, що є щось, що неможливо забути, що ці конфлікти, їх неможливо кудись прибрати, їх потрібно проговорювати, їх потрібно мати постійно між собою, як зараз тут в роботі Ілони Немет, не забувати їх постійно тримати в полі дискурсивному. І тільки це допоможе нам утримувати громадянське суспільство, яке не є даними, які не є завжди позитивним.
1: Ja bym chciała się tylko odnurzyć jakby do powny, bo teraz podumalasz, że my mamy w pryncypie

0: Такою була наша екскурсія виставкою «Цей кіт був намальований під час війни». А розповідали Лада Наконечна і Анна Лазар, директорка Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Чим ще живе Центром штуки współczesnej «Замок Уяздовський»? До чого запрошує його директорка?
2: Przede wszystkim zapraszam Państwa na wystawy, które u nas są żywe i dosyć często się zmieniają. Teraz mamy jeszcze wystawę do końca czerwca, o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, przygotowaną przez w całości przez ukraińską grupę kuratorską, w tym krymskiego Tatara Alima Alijewa. Jest świetna wystawa, która nazywa się Nie woda, nie ziemia, dotykająca też problemów granicy i Ameryki Południowej. Mamy świetną wystawę o krytyce faszyzmu, ale w każdą środę do końca po prostu mojej kadencji, a mam nadzieję, że może i też dłużej, w każdą środę o godzinie 18 mamy spotkania z żyjącymi osobami artystycznymi, które opowiadają o swojej praktyce, a czasami też robią performance. I to się dzieje bez względu na wszystko, chyba że to akurat Sylwestra albo 1 stycznia. Każda środa o 18 spotkanie z żyjącą osobą artystyczną. Rozmawiamy, myślimy, debatujemy. Przychodźcie. Naprawdę jest o czym porozmawiać.
3: A my zapraszamy do regularnego słuchania codziennej audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
0: Jany Stępniewicz i Marcina Kaćkowskiego. Piszcie na naszą elektronną adresu 50 na 50@polskieradio.pl
3: 50 na 50@polskieradio.pl
0: A także na nasz profil u Facebooku Pół na Pół, Piw na Piw.

0: na scenie dla, na potencjalny odbiór widza. Tu Natalka.
1: Jak was zwaty? Przedstawcie się.
0: Ja jestem Joanna Habura, jestem uczestniką grupy śpiwaczoj. Tak jak jeszcze kilka pań w moim wieku i my jesteśmy to najstarsze pokolenia. Natomiast tu Natalka jest przedstawniką pokolenia drugiego. I jeszcze mamy trzecie, gdzie tu nawet mamy 3-miesięcznego uczestnika. 7 roku temu, jak my byli, Natalka była ze swoim synkom i dziś był taki był maleńki, także cały czas się prawiła.
2: Od samego początku z nami Izyt, tak. Odkoli w Brisi jak był, to żeśmy chyba mali swój jubileusz, chyba jakoś tak. Żeśmy zdawali, żeśmy mali jubileusz swój, a w ansambli jestem od 25 roku.
1: I 25 lat?
2: Natalia Sienkowska. 25 roku mam ansambl Die i ja 25 roku jestem w tym ansambli.
0: Tak, od samego początku. Natalka śpiewa i hula, zajmuje się ciż razem z Martą Niemasz, kierowniczką młodej grupy. Zajmują się tańcią i śpiwą, no i ciż śpiewają w śpiwaczy. Grupi. Nasz śpiew jest śpiewem tradycyjnym. My śpiewamy a cappella, śpiewamy ciż na podkładzie muzycznym, ale to, co tu prezentujemy, to jest tradycyjny śpiew a cappella, który ma repertuar taki tradycyjny, stary, niczny jest preroblene. Dneska śpiewaliśmy koladu, którą śpiewała mama Andrija Wrochoła. Także to jest taka Julia, to jest taka, tak, to jest taka stara pieseń i to tu koladu śpiewaliśmy w języku, który jest trudny do interpretacji w tej chwili, dlatego, że to jest starocerkiewnosłowiański, gdzie trudno jest to przetłumaczyć, ale utwór chcieliśmy przybliżyć, że to się takiego było i przez lemkiewskich interpretatoriów został w czasach naśnich zaśpiewany.
1: Na początku 2000-tych było stworzone Lastivočko. Jak tak wyszło? Gdzie był ten impuls, aby продовжувати цю культуру музичну, танцювальну і взагалі культуру традиційну лемків через діяльність ансамблю? Звідки з'явився такий імпульс?
0: Ми мешкаємо в такому місці, де група лемківська є дуже велика. Funkcjonuje w Przemkowie oczywiście. Funkcjonują w Przemkowie cerkwy, bo mamy dwie cerkwy. I ciła kultura lemkiuska oberta się i przy cerkwach, i język, który został wprowadzony do szkół. Bo w tej chwili język lemkiuski jest wczeny w szkołach średnich, podstawowych, w gimnazjum, jak jeszcze gimnazjum funkcjonowało. I wczytelka, która wczyła języka lemkiuskiego, rozpoczęła właśnie tworzenie takiej grupy, gdzie były to małe dzieci i to te dzieci rosły razem z Lastivočką i trwa to 25 roku. Przebywali się przez Lastivočku różne fachiłci, bo mamy folklor kuściok stylizowany, dlatego, że trzeba to na scenie jakoś przedstawić, więc choreografia do tańciu została tworzona przez profesjonalnych choreografiów. No i wszystkie utwory, to tylko, które się przedstawia, to one są stricte lemkiuskie, także staramy się, żeby to tu kulturę, którą chcemy przekazać naszym dzieciom, następnym pokoleniom, żeby to było to, co faktycznie istniło, bo w tej chwili sytuacja jest taka, że to te lemki, które były takimi prawdziwymi nosnikami tej kultury lemkiuskiej, no wymerają, bo to nasze dziedowe, to ty, które przyjechali z Lemkowyny i jakoś, żeby to utrzymać, żeby to jeszcze przeszło, to próbujemy przekazać, a że Lemki naprawdę są zdolnym narodem, bo to śpiewanie takie spontaniczne, to wszystko się odbyło w taki sposób, że na ucho nie trzeba, żeby się jakoś specjalnie notami posłuchać, ale wszystko się robi na ucho, stojąc w czacie, spróbują 2-3 razy i efekt jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą no widno to po tym, jaka jest reakcja. A utwory, które śpiewamy, to są utwory, które są przez didiu przekazywane, także język i melodia i to wszystko staramy się odwzorować po to, żeby to te nasze dzieci jeszcze mali z czegosy korzystały, no i żeby to trwało, żeby było żywe. Tak jak żywy jest język, przez to

to, że jest wczeny w szkołach. Można zdawać maturę z języka lemkiuskiego, bo jest uznany jako język maturalny. To samo osób na studiach, studiują język lemkiuski. Także naprawdę w tej chwili i język jest żywy, no i to ta kultura, która się rozwija w taki, a nie inny sposób, to ona tak bardzo dobrze funkcjonuje.

0: мене приказала.
1: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий час, але з перспективи навіть там 20-21 століття, ну, це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
0: Пощади. Пощади поза хижом, на ватрі. Часто ті ще спотикаємо саме попросту для себе, бо як мали ми проби, як були ми молодші, то ми ж ще спотикали прудше, щоб ще власні, ну, побавити разом. Але ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотри дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще запознали.
2: Ну і весіла.
0: І весіла, так. Меже тими різними сторонами Польщі, бо то так, ну właśnie.
2: No, z gier przyjeżdżali. Tak właśnie jak Natalka powida, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiłsku, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpiu, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego że doma, przeważnie w każdej lemkiłskiej chyży, gneskiej, gada się po lemkiłskiej, gada się w języku lemkiłskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji takiej prawdziwej języka polskiego, jak najbardziej jest na porządku dennym, ale doma używa się języka lemkiłskiego w taki naturalny sposób. Naturalnie gadali didołe, naturalnie gadać nasze pokolenia, naturalnie gadają nasze dity, bo to nie jest sztosy wymuszonego, tylko rano gadać się dobry den.
0: My jak się nawet spotykamy na mieście desy, jak idziemy do sklepu, to jak widzimy swojego człowieka, to od razu przechodzimy na język drugi, nie? I w dwóch językach od razu gadamy. No, ale i przy każdej okazji rodzinnej takiej, czy urodziny, czy jakieś imieniny, to my jak się spotykamy, tak, to i besiedujemy po swojemu i śpiewamy.
2: Śpiewamy kolady, na świata ryściany, na świata wielkonny śpiewać się różne inne piśni. No, przecież to mnoga jalita, wiadomo, że przy każdej okazji. I to tak naturalnie, po prostu to język nie jest niczym nowym, niczym sztucznym. Tylko spontaniczni wychody,
0: naturalni.
2: W każdego jednego, młodego czy starego, nie jest to sztosy, na co trzeba natyskaty, że trzeba tak to robić, tylko po prostu to się robi, bo to ze serdyny wychodzi.
1: Так, ну і ви вже маєте свою оперу, лемківську оперу від Дар'ї Кужак.
2: Така
1: дуже важливий елемент, теж підкреслення того, що ця культура, ну, не є якимось архівом чи скансеном, а вона є живою.
2: Так.
1: Мені цікаво дуже, як виглядають весілля ваші, бо там, напевно, найбільше можна почути різних цих елементів традиції.
2: І jeżeli chodzi o весілля гнешнє ту, співчесне, з рації того, що в ті хвилі весілля, ну, або в рестораціях ще відбувають, або в якісь w takich miejscach, gdzie nie jest to chyża, tak jak na Lemkowyni, że z chyży do chyży się przechodziło, tylko jest to jakiś gastronomiczny uwarunkowany obiekt jakiś albo restauracja. Więc to te elementy, które były takie tradycyjne, one kuściok zostały pominęte z racji tego, że nie można tego zrobić, bo miejsce nie pozwala. Ale w obriadzie łastywoczki, w repertuarii łastywoczki jest obriad wesila, które zostało narodzone na Międzynarodowym Festiwalu w Zakopanym. I jest to obriad tradycyjny, gdzie przedstawia ciły oczepyny, scena po scenie, gdzie są wszystkie piśni, przyśpiłki naturalne, źródłowo sprawdzane, po konsultacji z panią Oleną Dućfajfer, z ludźmi, którzy zajmują się historią i językiem. I cały obряd weślny przedstawia wszystko to tak, jak było kolisy. Jak wychodziło się z panią młodą z domu, jak maty błogosławieństwo, błogosławiła, jak myli panią młodą, prowadzili na wodę do riki i myli panią młodą. Jak pani młoda przychodziła do swekry, czyli do teściowej, jak wylewała wodę pić stił, żeby zmyty stoły.

0: tą wodą wszystko to, co jest nie takie, żeby oczyścić to, jak balec przynosiła dla swekry, jak przynosiła koszelu w prezenti dla młodego, jak czepyli w konkretny stroi ciż, jak czepec zakładali, jak na zachołkach siedziła, żeby miękkie życia było. Tak, jak na młodoch. Także wszystkie to te elementy, które były na wesilach, to wszystko zostało przenesione w nas, w nasz obriad i to był pierwszy obriad oczepyn. Natomiast mamy też drugi obriad, który wskazuje, jak przy wesilu młody wychodził z domu. I to jest taki drużbiłski wieczór. Tam w tym obriadzie jest wskazane, jak to młody się bawił ze swoimi drużbami, jak zapraszał gości na wesila, jak wyli winci przed wesilą, żeby pani młoda mała swiwinec i żeby drużki mali. Także to obriad drugi ciż wskazuje. I w taki sposób można dowiedzieć się, jak wyglądało to wesila, bo my mamy to zarchiwizowane, jest to nagrane, można to obizryty i to jest oparte na źródłowych tekstach, także można się posiłkować tym. I jeżeli ktoś ma możliwość, to warto to zrobić właśnie w taki sposób, bo to bardzo ciekawe i takie prawdziwe, naturalne. Także wszystkim się podoba.
1: Który sud do teper przekazywany, bo tak jak się idę po paniu młodu, jak młody idę po paniu młodu, pisniejsze jak to błogosławienie jest w chyży jedno i błogosławienie w drugiej chyży, pisniejsze ciłej to ty szpaler weselny idę do cerkwy, na który iść dziadno, bo to widomo, to duże hosty i jak daleko jest do cerkwy, to iść dziad autami, autobusami, ale też jest tak, że chodziad po prostu idą ciłym mistom. No i to elementy chyba, że to się teper dali jest, no to te oczepyny, nie? Że to jednak się czepy to tu paniu młodu.
0: Tak, i to te oczepyny przy oczepynach.
1: Nie, wyglądają już tak jak kolysy, ale...
0: Ale to te najważniejsze elementy są zachowane. Tak. Deczepec tak. I chustka. Chustka ma jej odpowiednie kolory, odpowiednio wyszywana. Czepec ciż jest odpowiednio zakładany pani młodzi. Czyli takie elementy symboliczne pozostały do dneska.
2: Tak, ja...

0: забуваючи, поринаючи, вбиваючи. Оце дуже цікаві, до речі, форми слів, які прозвучали в пісні. Забуваючи себе, черкаського гурту «Ефект Метелика», а гурт створили музиканти у 2004 році, а у 2015-му вони виступили на «Червоній руті» і третє місце зайняли в номінації «Рок-музика».
1: Skrzydełko motylka poruszone w Czerkasach w roku 2004 wywołało dziś niemałe poruszenie w naszym studiu. Dziękujemy pięknie.
0: Gortajemy dalej słowniki, pewno.
1: Poważnie? Może posłuchamy jakiejś muzyki?
0: Późniejsze będę.
1: Słownik języka polskiego PWN. Forma. Po pierwsze, wygląd czegoś. Cytaty. Koło wodospadu szum wyrasta charakterystyczna forma skalna iglica o wysokości około 25 metrów. To był kulturowy przewodnik po Grecji Jana Gacia. Inny cytat z Maksa Cegielskiego. Przez lata czekania ich jedyną formą kontaktu były listy. Po drugie, forma to tyle co przejaw czegoś. Po trzecie, forma to układ skoordynowanych elementów. Po czwarte, forma to zespół środków artystycznych użytych przez artystę, również wyraz zewnętrzny dzieła sztuki. Dość posłuchać takich rzeczy jak It Was a Very Good Year czy Crazy Love, by przekonać się, że nawet tak bezpretensjonalna forma muzyczna jak piosenka bywa sztuką najwyższego lotu, stwierdził nie byle kto, bo Mirosław Pęczak. Znaczenie piąte. Forma. Stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka. W ogóle nie był w najlepszej formie psychicznej w tamtych miesiącach. Stawał przed komisją poborową i powiedzieli, że jednak go przenoszą do rezerwy. W

0: Wacław Paweł Szymański, Niedźwiedź w katedrze. Znaczenie szóste, forma, stan sprawności organizmu osiągnięty na skutek treningu. Chciałbym utrzymać formę na mecze reprezentacji Polski, mógłby powiedzieć którykolwiek z polskich piłkarzy. Znaczenie siódme, forma, sposób postępowania, zachowania się. Ósme, forma to szablon, wykrój. Po dziewiąte, ulubione, najpiękniejsze, czasami bardzo, bardzo frymuśne, wykwintne, wyrafinowane, pofałdowane, pokręcone. Forma jako naczynie do pieczenia pysznego ciasta. Wzdłuż ściany przeciwległej do ściennych kredensów zgromadzono chyba wszystkie istniejące kucharskie utensylia. Na kółeczkach wisiały formy do wypieków. Krystyna Uniechowska. Forma w znaczeniu dziesiątym, naczynie nadające kształt roztopionej masie plastycznej. Teraz będzie czas mądrali. Znaczenie jedenaste, forma. Według Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu. Znaczenie dwunaste, według Kanta wkład umysłu do poznawanego przedmiotu. Jacy mądrzy panowie. Znaczenie trzynaste, forma, budowa wyrazu. Ale uświadomił sobie, że jego plan wyrażony w takiej formie gramatycznej, w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego dokonanego, przedstawia się wątpliwie pod względem stylistycznym, wręcz śmiesznie. I był to cytat ze Sławomira Mrożka. Znaczenie czternaste jeszcze widzimy. Forma, wielomian jednorodny wielu zmiennych.
1: Ojej, zakrócie no.
0: Zostawmy to bez komentarza. Dla porządku znaczenie 15. Forma, zespół elementów drukarskich przygotowany do druku.
1: Тобто на швидкоруч, якщо ми зробимо такий порівняльний аналіз значень з українського словника і з польського, то майже всі значення покриваються, крім цієї форми військової чи учнівської форми, так? Тобто мундур, здається, так? Польською мундурек.
0: Rzeczywiście, podobnie jak w przypadku słownika ukraińskiego, pozostajemy przy tym życzeniu, żebyśmy wszyscy się trzymali i byli w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Mieliśmy motyla Czerkaskiego, który do nas przyleciał, a teraz będzie motyl ujęty w nieco innej formie. Nie motyl, a wręcz ćmotyl.

czarną, krótką zmowie. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy się.

Wiem, że możesz, czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godzinę. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć Szczeniak narzekał, że źle mu. Mamy tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów.

Odbierała wieczorem, dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Chersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek.

W mediach lat 40. XX wieku, wysiedleniach, deportacjach, Bieszczady były taką dziką krainą. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy, i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie,

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, w środowisku punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, wozili sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU... fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, tak? Happy End? Jak się masz? Albo Bonnie M, zwłaszcza Bonnie M dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście, Ustrzykach Dolnych, powstał zespół całkowicie niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy sukcesu, Cepeli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o pan kroku w Polsce jeszcze mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową, z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Ojojoj. Język, górna warga, poprzebijane jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewać?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa, ćwiekowane skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільня».

0: Вільна Європа, і це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
1: Дорога редакція, єстешме молодими людьми з малого міста в Польщі. Ваші аудиції на фалах крутких са для нас єдиним контактом з вольним святом і його музиком. Дякую вам, заткнелишме ще з пан Кроком музиком, яку кохаме, просимо о вєнцей. В Бєщадах, в комуністичній Польщі сідзо при відбірниках її фані, яких єстеще єдиною надією.
0: Неймовірно, неймовірно.
1: Пєкне, щирий ліст.
0: Але на їхнє здивування, лист редакція не тільки отримала, не тільки прочитала, але теж зачитала в прямому ефірі. І далі Крок, станція, починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
1: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало.
0: Так.
1: Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то колейна порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують головне ковери таких мощних брзмінь, мощних ритмів.
0: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
1: Перший концерт грають в Ustrzykach, jak żeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była nie z tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna енергія, сала тренсувалася в посадах. І власне о то ході в тій музиці.
0: Ти згадав про Січку. Хто ще створив цей гурт? Хто ще в ньому грає?
1: Ну, чи мусимо так, повиннішми виміняти заложителі Богуслав Бохун, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka z Tomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek-Kuzianik perkusja. Bardzo ważne teksty pisał brat Buchuna, pseudonim Michał Broda.
0: KSU, możemy jakoś pojasnyć, zrozumieć, rozszyfrować tę nazwę Marcina?
1: Odwołamy się znowu do wspomnień Siczki Olejarczyk. Cytuję, wracaliśmy nawaleni późno w nocy, nawaleni, czyli pijani, i zobaczyłem auto z rejestracją KSU. Rzeczywiście bieszczadzkie rejestracje tak właśnie przeważnie wyglądały. KSU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
0: Życiowe.
1: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Комітет самостійної України.
0: Ну і деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так, теж згадує панк, поет, конференціє Павло Коньо-Конак.
1: Січка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як Устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне, то є місто niezwykłe również dlatego, że ono po 1945 roku nie było wcale w Polsce, tylko należało do Ukrainy Radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie granic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSU próbowali kreować lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm.
0: Ale Ukraina, zwitki, tak, ta Ukraina, ona, one sprawdzi je trzecim czy tam kontrymś pokoleniem? Czy one mają ukraińskie pochodzenie?
1: No, to są pankowcy i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. гітажиста, вокалиста.

0: specjalista wyjaśniał. To nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, dupa to jest normalne słowo już niestety w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
1: Ну і з цим теж вони мали деякі проблеми. А в гурті КСУ я повертаюся, власне, до українського коріння. Ну, мали, з того, що знаємо, двоє перших барабанщиків, Бурик і Мірик Весолкін, а першого вважали такою найсильнішою людиною в Устриках, в прямому значенні.
0: Треба ще додати, що хлопці не любили обцих, не черпіли, щоб їм ще вонсали по ich Bieszczadach, jacyś turyści z Warszawki rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
1: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний і панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
0: Ну, власне, колейна річ, яка присparzała хлопакам клопотів, ще бєщадський сепаратизм, поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne, a poza tym nie mogli grać, ale

0: przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, pankowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm, podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy. Pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali. Ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki, a w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też pankowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi pankowcy z Bieszczadów.
1: Ну і може тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри.
0: Залежить, що хто любить.
1: Це невідомо чи так, чи їм йшлося про це.
0: На початку здецидовані ні. Вспоминаю, що хтось їм там може і пропонував. Кіпсько пам'ятаємо, щоб ми награли плити, але по це? Награли ми концерти в Єрочині. Навісно, мовимо так, вони грають до дійсної. І дійсь, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 lipca KSU znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1988. Już jak wszyscy odsłużyli swoje w Armii Ludowej Ojczyzny. A ta stylistyka, taka dość mocno punkowa, powoli przechodziła w rockową. Z biegiem czasu coraz częściej tam się pojawiała gitara akustyczna.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych gór. Tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Buchuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

0: Ви на хвилях Польського радіо для України.
1: Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść.

Чи так як ty i on, nudzę się, choć mówią doceń, jak coś wymyślisz, dzwoń.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.